0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować. Nagle mi wstyd, mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: moje.
1: Radio 24.
2: Możesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe gramy. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Codziennie, godzina. Po 22:00. Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Wołodymyr Zełenski określił środowy atak na Ukrainę jako jeden z największych pod względem skali. Rosyjskie drony oraz rakiety uderzyły głównie w obiekty energetyczne Kijowa. W wyniku ataku w mieście Łucku zginęło co najmniej 6 osób, a 10 zostało rannych. Ratownicy nadal prowadzą akcję poszukiwawczą na miejscu zdarzenia. Atak na Równe spowodował obrażenia u co najmniej 8 osób oraz uszkodzenia budynków mieszkalnych i pojazdu. W Stanach Zjednoczonych wybuchł skandal dotyczący dyrektora FBI, który rządowym samolotem miał polecieć do Moskwy w celu obejrzenia meczu hokejowego. Nieoczekiwane lądowanie w rosyjskiej stolicy wywołało falę kontrowersji, a media ujawniają obecnie nowe fakty dotyczące tej sprawy. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne pomiary meteorologiczne dla Polski wskazują na ciśnienie wynoszące 1027 hektopaskali. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 8 i 6 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W zachodniej części Polski oraz w Poznaniu panuje chłodniejsza aura, około 5 stopni Celsjusza. Z kolei w centralnej części kraju oraz na południu, w Warszawie i Krakowie, temperatura wynosi 9 stopni Celsjusza przy suchej pogodzie. Na wschodnim krańcu Polski, w Rzeszowie, odnotowano 6 stopni Celsjusza.

0: A może wy tak dzisiaj bez śniadania? To zupełnie tak jak ja. Zdarza mi się złapać coś po drodze, jak to się mówi, na mieście. Albo w takiej restauracji z łukami, albo na stacji benzynowej, albo w lokalnym sklepiku jakąś słodką bułkę. Czy to jest zdrowe? Nie wiem, ale jeżeli nie zdążycie zjeść w domu, śniadanie polecam. To dobry pomysł. Śniadanie jednak jest ważne.
1: Mówi.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18, na odcinku między węzłem Iłowa a węzłem Luboszów, nastąpiło zwężenie jezdni związane z pracami przy oznakowaniu poziomym. Na drodze ekspresowej S17, na odcinku Wilga-Garwolin, trwają prace drogowe. Dodatkowo, na drodze krajowej do K13 w okolicach przejścia granicznego Rosówek, ROSOW mogą występować zatory spowodowane kontrolami granicznymi. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

samo południe normalnie powinien być chyba hejnał z wieży mariackiej, ale u nas jest polska godzina. Całe 60 minut tylko polskich, najbardziej znanych, najlepiej dobranych kawałków. Zapraszam serdecznie.

Poważne poranne pytanie. Która to jest lewa noga? O tym, czy wstałeś lewą nogą, czy może oboma naraz, a może obie dzisiaj są lewe, najczęściej nie myślimy. Staram się wstawać tą prawą nogą, ale czasami wychodzi to średnio. A jak u was?

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej i zachodniej części kraju utrzymują się opady. W Gdańsku pada intensywnie przy temperaturze 8 stopni, natomiast w Szczecinie odnotowano 6 stopni Celsjusza. W Poznaniu, Wrocławiu oraz Gorzowie temperatura wynosi 5 stopni. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, występuje lekki deszcz przy temperaturze 9 stopni. Warunki są znacznie lepsze w centrum i na południu Polski. W Warszawie i Krakowie termometry wskazują 9 stopni Celsjusza przy suchej pogodzie. W Rzeszowie temperatura wynosi 6 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1027 hektopaskali.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Kanadyjski rząd podjął decyzję o wstrzymaniu zakupu 16 helikopterów typu OH-60 Black Hawk produkcji firmy Sikorsky. Maszyny miały zostać przekazane kanadyjskim oddziałom specjalnym, zastępując starsze jednostki EH-146 Griffon. Decyzja o wstrzymaniu zamówienia zapadła tuż przed rozpoczęciem negocjacji z Białym Domem oraz przed skierowaniem dokumentów do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Rząd Kanady zawiesił również decyzje dotyczące nabywania wojskowych usług i sprzętu od amerykańskich firm, takich jak Google oraz Raytheon, co wynika z planów dywersyfikacji dostawców. W innych wiadomościach, rumuński urząd morski otrzymał zgłoszenie o pożarze na pokładzie zbiornikowca Ara J płynącego pod banderą Komorów. Cała załoga została bezpiecznie ewakuowana i znajduje się w dobrym stanie. Przyczyna pożaru jest obecnie nieznana. Sytuacja ta budzi szczególny niepokój, ponieważ od początku października na Morzu Czarnym uszkodzeniu doszło do 5 statków handlowych w pobliżu wybrzeży Rumunii i Bułgarii, w wyniku których zginęło lub zaginęło 23 marynarzy. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 6 do 8 stopni Celsjusza, przy czym towarzyszą im opady deszczu. W centralnych i zachodnich częściach kraju, w okolicach Poznania oraz Gorzawa, odnotowano 5 stopni Celsjusza i deszcz. Warunki są znacznie lepsze w południowej części kraju. W Krakowie i Rzeszowie panuje sucha pogoda, a termometry wskazują wartości od 7 do 8 stopni Celsjusza. W Warszawie również jest sucho i odnotowano 8 stopni. Na wschodzie, w Suwałkach, temperatura wynosi 9 stopni przy lekkim deszczu. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1027 hektopaskali.

Nie narzekajmy na ten październik. Liście zaczynają zmieniać kolory, powietrze jest czyste i rześkie, a kawa smakuje jakoś tak bardziej konkretnie. Dzień dobry wszystkim, którzy szukają jakichś dobrych stron jesieni.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku Pyrzowice, Piekary Śląskie, zamknięta jest jezdnia w kierunku miejscowości Gorzyczki. Ruch dwukierunkowy prowadzony jest jezdnią w stronę Łodzi. Na drodze ekspresowej S11 w okolicach Szczecinka objazd odbywa się po terenie budowy. Na drodze 94D na odcinku droga 94 w miejscowości Bolesławiec ograniczone są możliwości wjazdu i wyjazdu ze stacji paliw Orlen z powodu trwającej budowy ronda. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Mówi Himmel Jadwiga. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.

Zdarza się nam i tak, że wstajemy z rana, tak jak dzisiaj, a tutaj nie ma w domu chleba, ani bułki, ani okruszka, nie ma niczego. Szczęśliwi ci, którzy mają lokalny sklepik pod blokiem czy zaraz obok domu. Tacy mają łatwiej. A zasuwanie z samego rana do supermarketu mnie by się chyba nie chciało. Poza tym biały chleb ponoć niezdrowy i tuczy.

Jadąc do pracy, nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, że działają automaty i mogą, jak będzie się im chciało, spowodować coś, co nazywa się zielona fala. Fala zielonych świateł po drodze do pracy. Tego wszystkim nam życzę.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodzie kraju, w Gdańsku oraz Szczecinie, temperatura wynosi od 6 do 8 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W innych częściach zachodu, w Poznaniu i Gorzowie, termometry wskazują na 5 stopni. Warunki są znacznie lepsze w centralnej Polsce. W Warszawie i Krakowie jest sucho i utrzymuje się temperatura około 8 stopni Celsjusza. Na południowym wschodzie, w Rzeszowie, odnotowano 7 stopni przy umiarkowanym wietrze, natomiast na północnym wschodzie, w Suwałkach, panuje lekki deszcz przy temperaturze 9 stopni.

0: wartościowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Kanadyjski rząd podjął decyzję o wstrzymaniu zakupu 16 helikopterów typu OH-60 Black Hawk produkcji firmy Sikorsky. Maszyny miały zostać przekazane kanadyjskim oddziałom specjalnym, zastępując starsze jednostki EH-146 Griffon. Decyzja o wstrzymaniu zamówienia zapadła tuż przed rozpoczęciem negocjacji z Białym Domem oraz przed skierowaniem dokumentów do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Rząd Kanady zawiesił również decyzje dotyczące nabywania wojskowych usług i sprzętu od amerykańskich firm, takich jak Google oraz Raytheon, co wynika z planu dywersyfikacji dostawców. W innych wiadomościach, rumuński urząd morski otrzymał zgłoszenie o pożarze na pokładzie zbiornikowca ARA J płynącego pod banderą Komorów. Cała załoga została bezpiecznie ewakuowana i znajduje się w dobrym stanie. Przyczyna pożaru jest obecnie nieznana. Sytuacja ta budzi szczególny niepokój, ponieważ od początku października na Morzu Czarnym uszkodzeniu doszło do 5 statków handlowych w pobliżu wybrzeży Rumunii i Bułgarii, w wyniku których zginęło lub zaginęło 23 marynarzy. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy zróżnicowane warunki. Na północy i zachodzie kraju, w tym w Gdańsku i Szczecinie, występuje opad deszczu przy temperaturach od 6 do 10 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w okolicach Poznania oraz Wrocławia, również pada. Z kolei w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie panuje sucha pogoda. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowujemy lekki deszcz.

0: Pamiętaj mnie.
1: Kawa już wypita, to może weź swój telefon komórkowy i tak znienacka napisz komuś rano miłego SMS-a. Bez powodu zupełnie. Uwierz mi, że to naprawdę potrafi zrobić komuś dzień, a kosztuje tylko chwilę.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku od węzła Opole Zachód do węzła Krapkowice w kierunku Wrocławia, występują utrudnienia spowodowane przeglądem studni teletechnicznych. Zajęty jest lewy pas ruchu, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S3 w miejscowości Zawada trwają prace remontowe wiaduktu nad drogą. Skutkuje to zajęciem lewych pasów ruchu na tej drodze dwujezdniowej. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe Granie w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Dzień dobry. I znowu październik. Słońce wstaje jakby nieco bardziej leniwie. Termometry też nie szaleją, ale spokojnie. Rozgrzejemy ten poranek dobrą muzyką i dobrą kawą. Wstawajcie, przed nami piękny jesienny dzień.

Teraz coś dla takich cwaniaków, którzy, ponieważ mają tendencję do spóźniania się, to przestawiają sobie zegarek w aucie o 10 minut do przodu. Właśnie po to, żeby się nie spóźnić. Tylko jest problem. To tak nie działa, bo skoro sam przestawiłem ten zegarek, to wiem, że mam jeszcze 10 minut zapasu, którego i tak, i tak.

Czasna informacja o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku i Szczecinie, występuje opad deszczu przy temperaturach od 6 do 10 stopni Celsjusza. W zachodniej Polsce panin. W Poznaniu i Wrocławiu również pada, a termometry wskazują około 6 stopni. Warunki są znacznie lepsze w centralnej i południowej części kraju. W Warszawie, Krakowie oraz Rzeszowie jest sucho, a temperatury wahają się od 7 do 8 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, notujemy lekki deszcz przy 9 stopniach Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1027 hektopaskali.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Donald Trump podczas wiecu w Montanie ogłosił plany utworzenia superpoligonu do testowania nowoczesnych technologii wojskowych, w tym broni hipersonicznej oraz systemów walki elektronicznej. Prezydent Stanów Zjednoczonych poparł Arona Flinta w wyborach do Kongresu i podkreślił kluczowe znaczenie utrzymania przewagi militarnej przez amerykańską armię. W swoich wystąpieniach Trump bronił prawo do posiadania broni, ostrzegał przed działaniami przeciwników politycznych oraz krytycznie odniósł się do nieuprawnionego ujawniania tajnych informacji wojskowych. W innych wiadomościach prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o zniesieniu zakazu atakowania rosyjskich rafinerii. Decyzja ta została podjęta ze względu na problemy z danymi wywiadowczymi otrzymywanymi od Stanów Zjednoczonych oraz zakłócenia w działaniu systemu Starlink podczas rosyjskich ostrzałów. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że Ukraina powstrzymała się od ataków na rosyjskie obiekty energetyczne przez 3 dni, nie otrzymując jednocześnie od Amerykanów ostrzeżeń dotyczących wrogich rakiet balistycznych. Ponowne uruchomienie systemów Starlink zostało potwierdzone w środę wieczorem przez byłego ministra obrony Ukrainy. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju oraz w Suwałkach odnotowano 9 stopni Celsjusza i opady deszczu przy umiarkowanym wietrze. Na zachodzie, w okolicach Szczecina, Wrocławia i Gorzowa, panuje sucha pogoda z temperaturami od 5 do 7 stopni. W centrum kraju, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują od 6 do 8 stopni przy opadach deszczu. Na południu, w okolicach Krakowa i Rzeszowa, temperatura wynosi około 8 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1027 hektopaskali.

Dzień dobry, tu moje Radio 24, minęła godzina 9, szykujemy się. Czas do pracy, czas do szkoły, obyśmy tylko uniknęli spóźnienia.

0: staram powiedzieć, że
1: budzimy się, budzimy rano, patrzymy na zegarek. Ach, jeszcze 5 minut, a jeszcze potem 5 minut, a potem jeszcze 5 minut. I się z tych kilku 5-minutówek albo kilkunastu robi godzina, której potem nam zabraknie. Tak więc zachęcam, podnosimy się, wstajemy, nie ma już 5 minut. Jest muzyka w moje Radio 24.

0: promotion tour is over, and what a success it was.
1: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach węzła Południe trwają prace remontowe związane z naprawą uszczelki dylatacji. Roboty są prowadzone między 7 a 19. Kierowcy muszą liczyć się z zawężeniem drogi po prawej lub lewej stronie, zależnie od etapu prac. Na drodze ekspresowej S8 trwa naprawa dylatacji. Zajęty jest pas prawy, a ruch odbywa się pasem lewym. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

A w mojej Radio 24 od 11 do 12 każdego dnia największe gwiazdy światowego popu i rocka. Od Tiny Turner przez Genesis, a na Meridian kończąc. Pojawią się także bardziej nieoczywiści wykonawcy. Zapraszam na 11.

Miałem rano wstać, zrobić jogę, pobiegać, siedzę i przewijam telefon, i przewijam telefon, i przewijam telefon. No tak jest czasami, że nic się człowiekowi nie chce, nie chce, ale musi. Bez żadnego zmuszania namawiam do wstawania. To jest moje radio.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku i Suwałkach, odnotowano 9 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W Szczecinie temperatura wynosi 7 stopni i jest sucho. W centrum Polski, w Warszawie, mamy 8 stopni Celsjusza oraz opady. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, termometry wskazują odpowiednio 8 i 7 stopni. We Wrocławiu pogoda jest sucha, a temperatura wynosi 7 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1027 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22:00. Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Donald Trump podczas wiecu w Montanie ogłosił plany utworzenia superpoligonu do testowania nowoczesnych technologii wojskowych, w tym broni hipersonicznej oraz systemów walki elektronicznej. Prezydent Stanów Zjednoczonych poparł Arona Flinta w wyborach do Kongresu i podkreślił kluczowe znaczenie utrzymania przewagi militarnej przez amerykańską armię. W swoich wystąpieniach Trump bronił prawo do posiadania broni, ostrzegał przed działaniami przeciwników politycznych oraz krytycznie odniósł się do nieuprawnionego ujawniania tajnych informacji wojskowych. W innych wiadomościach prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o zniesieniu zakazu atakowania rosyjskich rafinerii. Decyzja ta została podjęta ze względu na problemy z danymi wywiadowczymi otrzymywanymi od Stanów Zjednoczonych oraz zakłócenia w działaniu systemu Starlink podczas rosyjskich ostrzałów. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że Ukraina powstrzymała się od ataków na rosyjskie obiekty energetyczne przez 3 dni, nie otrzymując jednocześnie od Amerykanów ostrzeżeń dotyczących wrogich rakiet balistycznych. Ponowne uruchomienie systemów Starlink zostało potwierdzone w środę wieczorem przez byłego ministra obrony Ukrainy. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty meteorologiczne wskazują na umiarkowane temperatury w całym kraju. Na północy, w Gdańsku, termometr pokazuje 11 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W zachodniej części Polski, w Szczecinie i Gorzowie, panuje sucha pogoda przy temperaturach od 6 do 8 stopni. W centralnej Polsce oraz na południu panin. W Warszawie i Krakowie towarzyszy nam deszcz przy około 8 stopniach Celsjusza. We Wrocławiu odnotowujemy 7 stopni przy suchej pogodzie.

już po 10:00, czas chyba na drugą kawę, a może jakieś spóźnione śniadanie. Mówią, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, ale nie podają dokładnych godzin, kiedy je jeść trzeba. Ja chyba trochę jednak zgłodniałem.

Codziennie o 21:00 w moje Radio 24 piosenki, które mają coś do powiedzenia. Historia jednej piosenki. Jaka? Sprawdź sam po 9:00.

0: Twój głos. Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
2: Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Radomia i okolic. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.

Twoja wiadomość może polecieć jeszcze dziś. Dzwoń 22 602 0068 i zamów numer 22 602 0068. To jest moje Radio 24.

Radio jest dla Ciebie. Dosłownie. Dzwoń pod 22 602 0068 i puść swoją dedykację. 22 602 0068. Czekamy. It's my mother saying, darling, please come home.

Moje Radio 24 codziennie o 11 przed południem gramy tylko i wyłącznie polskie piosenki. Znajdziecie i Lady Punk, znajdziecie Comę, ale pojawią się też Pin, czy powiedzmy Sana. Zapraszam, posłuchajcie.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068.
2: 22 602 0068.
1: Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
1: Reklama.
5: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Sąd Najwyższy ma podjąć uchwałę dotyczącą zakazu kwestionowania statusu sędziów powołanych przez prezydenta. Do rozpatrywania sprawy nie dopuszczono 35 sędziów, którzy zostali powołani do Sądu Najwyższego przed zmianami w sądownictwie. Wyłączenie tych sędziów nastąpiło na wniosek sędziego Kamila Zaradkiewicza. Decyzja została podjęta przez trzyosobowy skład, w którym sędzia Marek Dobrowolski zgłosił zdanie odrębne. Sędzia Michał Laskowski stwierdził, że wykluczono osoby niepasujące do przewidywanego stanowiska uchwały i uznał to za działanie bezprawne. Z kolei sędzia Piotr Prusinowski zasugerował, że wyłączenie mogło być oparte na dotychczasowej działalności orzeczniczej wykluczonych sędziów. W innych wiadomościach. Eksperci wyjaśniają przyczyny zmiany koloru nieba o zachodzie oraz analizują znaki natury, które w przeszłości zwiastowały przyszłość naszym przodkom. Na Śląsku trwa obecnie intensywny sezon na grzyby i to właśnie te lasy wybierają doświadczeni grzybiarze. W temacie ogrodnictwa przypomina się, że nie wszystkie rośliny tolerują ściółkowanie przed zimą, a zbyt gruba warstwa kory może być szkodliwa dla wybranych gatunków. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski aktualnie odnotowujemy opady deszczu. W Gdańsku temperatura wynosi 11 stopni Celsjusza, natomiast w Warszawie i Rzeszowie termometry wskazują 8 stopni przy umiarkowanym wietrze. Na południu kraju, w Krakowie, występuje lekki deszcz przy temperaturze 8 stopni. Z kolei we Wrocławiu oraz w Gorzowie panuje sucha pogoda, a temperatury wahają się od 6 do 7 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1027 hektopaskali.

0: good night.
1: Godzina pełna klasycznych hitów.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Kontrowersje wokół nowej rzeczniczki Białego Domu, Katie Zachary. Organizacja Campaign for Accountability złożyła skargę do Izby Adwokackiej stanu Kalifornia, kwestionując uprawnienia pani Zachary do wykonywania zawodu prawnika. Według doniesień medialnych, nowa rzeczniczka nie posiada licencji adwokackiej ani w Kalifornii, ani w żadnym innym stanie Stanów Zjednoczonych. Choć Biały Dom broni jej kompetencji, media oraz organizacje pozarządowe podnoszą wątpliwości dotyczące rzetelności deklarowanych przez nią kwalifikacji. W wiadomościach międzynarodowych premier Holandii, Rob Jetten, wezwał państwa europejskie do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy. Podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli przywódcy państw członkowskich omówią m.in. dalszą pomoc dla Ukrainy oraz politykę migracyjną. Kolejne zagadnienia w agendzie obejmują kwestie bezpieczeństwa, ceny energii, sytuację na Bliskim Wschodzie oraz planowane rozszerzenie Unii Europejskiej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecne odczyty meteorologiczne wskazują na zróżnicowaną aurę w całym kraju. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 13 stopni Celsjusza przy opadach i umiarkowanym wietrze. W Szczecinie jest chłodniej, 9 stopni Celsjusza i sucho. W centralnej części Polski, zarówno w Warszawie, jak i w Poznaniu, termometry wskazują 8 stopni Celsjusza przy deszczowych warunkach. Z kolei w Gorzowie panuje sucha pogoda przy temperaturze 8 stopni. Na południu oraz wschodnim pasie kraju odnotowujemy temperatury od 9 do 10 stopni Celsjusza. W Krakowie, Rzeszowie oraz Suwałkach występuje opad. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1027 hektopaskali.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy Dolinę Wisły i kierujemy się ku miastu, które historia hartowała ogniem i żelazem częściej niż jakiekolwiek inne na Mazowszu. Przed nami Warka. Z lotu ptaka uderza geometria rynku i ratusza, ale to tylko fasada spokoju. To miasto cień własnej potęgi. Miasto, które w XVII wieku niemal zniknęło z mapy. Widzimy wieżę kościoła świętego Mikołaja, barokowej perły, jednej z nielicznych, które ocalały z wielkich pożarów. To tutaj, wśród murów pamiętających wiek XVII, wciąż czuć ducha dawnej świetności. Świetności, którą brutalnie przerywały kolejne wojny. Przesuwamy się nad dzielnicę Winiary. Wśród starodrzewu bieli się Pałac Puławskich. To gniazdo bohatera dwóch narodów, Kazimierza Puławskiego. Z góry park wygląda jak zielony bastion pamięci, skrywający muzeum, które łączy historię Polski i Ameryki. Warka to jednak nie tylko pałace, to także arena wielkich bitew. Pod nami rozciągają się pola, na których Stefan Czarnecki gonił Szwedów podczas potopu, a wieki później niebo nad miastem przecięły stalowe ptaki. Dostrzegamy pomnik lotników upamiętniający 1. Pułk Myśliwski Warszawa. To tutaj 23 sierpnia 1944 roku rodziło się polskie lotnictwo, gdy miasto zmieniało się w gruzy jako kluczowy punkt przyczółka Warecko-Magnuszewskiego. Ale Warka ma też swoje tajemnice. Gdy kamera mija Jezioro Dominikańskie, warto nadstawić ucha. Legenda mówi, że pod taflą wody spoczywa jeden z 7 nieistniejących już kościołów, a dźwięk jego dzwonów wciąż niesie się echem w przełomowych chwilach dziejów. Na koniec spójrzmy na otaczające miasto sady. To one wraz ze słynnym browarem są fundamentem wareckiego optymizmu. Nawet papież Klemens VIII, chorując w Rzymie, wzdychał do tutejszego trunku Sancta Piva di Warca. Gdy kardynałowie modlili się do świętej piwy, on odzyskał zdrowie dzięki śmiechowi. Warka to właśnie to połączenie bolesnej historii zniszczeń i niespożytej energii życia, która co rano budzi się w zapachu kwitnących jabłoni i w szumie fermentującego złota.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Kontrowersje wokół nowej rzeczniczki Białego Domu, Katie Zachary. Organizacja Campaign for Accountability złożyła skargę do Izby Adwokackiej stanu Kalifornia, kwestionując uprawnienia pani Zachary do wykonywania zawodu prawnika. Według doniesień medialnych, nowa rzeczniczka nie posiada licencji adwokackiej ani w Kalifornii, ani w żadnym innym stanie Stanów Zjednoczonych. Choć Biały Dom broni jej kompetencji, media oraz organizacje pozarządowe podnoszą wątpliwości dotyczące rzetelności deklarowanych przez nią kwalifikacji. W wiadomościach międzynarodowych premier Holandii, Rob Jetten, wezwał państwa europejskie do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy. Podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli przywódcy państw członkowskich omówią m.in. dalszą pomoc dla Ukrainy oraz politykę migracyjną. Kolejne zagadnienia w agendzie obejmują kwestie bezpieczeństwa, ceny energii, sytuację na Bliskim Wschodzie oraz planowane rozszerzenie Unii Europejskiej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku, temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza przy opadach i umiarkowanym wietrze. Na zachodzie Polski, w Szczecinie oraz Gorzów, panuje sucha pogoda przy temperaturze około 10 stopni. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, odnotowujemy od 10 do 11 stopni Celsjusza. Na południu i wschodzie Polski, w Krakowie, Rzeszowie oraz Suwałkach, temperatura wynosi od 10 do 11 stopni przy opadach lub lekkim deszczu. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1027 hektopaskali.

minęła 13 pora na 3-godzinny blok pozdrowień w moje Radio 24. Wybieracie numer telefonu 22 602 0068. To jest 22 602 0068. Tam się zgłasza pan automat. Na pana automata nagrywacie, moi drodzy, pozdrowienia oraz wybieracie piosenkę. Ja to dostaję u siebie na ekran i już za chwileczkę, już za momencik pojawia się na naszej antenie. Maciek Chorzowski, zapraszam serdecznie.

Nie jesteśmy tylko w głośnikach, jesteśmy też w Twoim telefonie. Dołącz do naszej społeczności na Facebooku i miej realny wpływ na to, co gramy. To moje Radio 24.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja

Każdy miłośnik kotów wie, że czasem w nocy nasz pupil wskakuje do łóżka i zaczyna mruczeć prosto do ucha. Kota nie sposób nie głaskać, a głaskanie obniża poziom stresu i niepokoju, które są jedną z głównych przyczyn zawałów. Właściciele kotów są spokojniejsi, mają zdrowsze serca i rzadziej zmagają się z problemami o podłożu emocjonalnym, takimi jak depresja czy nerwica. Koty są też świetnymi słuchaczami, więc dają wsparcie w trudnych chwilach. Ponoć pomagają też w randkowaniu. No i internet kocha koty. Wy zostańcie z moje Radio 24, a ja dzwonię po e-receptę na kota. Wygląda na to, że działa lepiej niż paracetamol.

Przedłodziejskim watem, żółtą kamizelką i niebieskim frakiem, rutyną, etatem, mej. Bałem się, że nie ucieknę przed cholernym rakiem.

0: szczęścia. Uśmiechy ma ducha, chroń przed sobą samym tym, co nie chce słuchać. Hienami, małpami, gadami, szczurami, kundlami, bitami, jak w kryptowalutach.
1: Ale
0: nadal gubię się czasem, a to tylko echa dawnych słów. Leżę już za mną na dnie, a tak bałem się, że nie ucieknę. Tak bałem się, że nie ucieknę.

chcesz kogoś pozdrowić albo złożyć życzenia, nic prostszego. 22 602 0068. Powiedz to na głos i wybierz kawałek. I jeszcze raz. 22 602 0068.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Twój głos może polecieć w radiu już za chwilę. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz track. Numer do nas 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

W Niemczech wprowadzono przejściowe przepisy mające na celu utrudnienie dostępu do mediów społecznościowych osobom poniżej 13 roku życia, z wyjątkiem platform, które zostaną specjalnie zweryfikowane. Dla młodzieży w wieku od 13 do 17 roku życia przewidziano dodatkowe ograniczenia w korzystaniu z tych serwisów. Twórcy cyfrowych aplikacji zostaną zobowiązani do wdrażania rozwiązań przeciwdziałających uzależnieniu oraz zapewnienia skutecznej weryfikacji wieku użytkowników. W sprawach międzynarodowych rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformowała, że Siergiej Ławrow może spotkać się z tureckim ministrem spraw zagranicznych podczas konferencji w Baku. Turecka dyplomacja prowadzi obecnie rozmowy z Kijowem oraz Moskwą w sprawie częściowego i tymczasowego zawieszenia broni na Morzu Czarnym, co ma służyć przeciwdziałaniu zagrożeniom dla żeglugi. Strona rosyjska uzależnia zaprzestanie ataków na ukraińską infrastrukturę od spełnienia określonych warunków, w tym zniesienia części sankcji. Jednocześnie Stany Zjednoczone proponują węższe porozumienie, które miałoby dotyczyć wyłącznie ochrony infrastruktury oraz swobody żeglugi. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Gdańsku odnotowano 14 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W Szczecinie i Gorzowie temperatura wynosi 12 stopni przy suchej pogodzie. We Wrocławiu jest 11 stopni Celsjusza i również nie pada. W pozostałych regionach kraju utrzymują się opady. W Poznaniu mamy 13 stopni, natomiast w Warszawie, Krakowie, Suwałkach i Rzeszowie temperatura oscyluje między 10 a 11 stopniami Celsjusza.

minęła 14, a my kontynuujemy wasze pozdrowienia i wasze muzyczne wybory na antenie Moje Radio 24. Numer telefonu 22 602 0068.

Chcemy wiedzieć, co u Was gra. Wpadnijcie na nasze social media i dajcie nam znać w komentarzu, jaki numer musi koniecznie pojawić się w następnej godzinie. Stwórzmy tą playlistę.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Nagle mi wstyd, mimo najlepszych chęci. Ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Słuchasz moje Radio 24.

Jeśli twoja przeglądarka ma więcej zakładek niż sensu, to może znak, że czas coś uprościć. Wcisnąć hamulec, zatrzymać się, zacznij od tego, co leci w tle. Słuchasz Moje Radio 24.

Jeśli macie dziś szczęście i nisko zawieszone październikowe słońce świeci wam prosto w okno, złapcie tą chwilę. Jesień potrafi być naprawdę piękna, zwłaszcza gdy w tle gra muzyka w moje Radio 24.

0: Wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Kilkanaście sekund i jesteś w radiu. Dzwoń 22 602 0068 i działaj. 22 602 0068.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22:00. Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Niemczech wprowadzono przejściowe przepisy mające na celu utrudnienie dostępu do mediów społecznościowych osobom poniżej 13 roku życia, z wyjątkiem platform, które zostaną specjalnie zweryfikowane. Dla młodzieży w wieku od 13 do 17 roku życia przewidziano dodatkowe ograniczenia w korzystaniu z tych serwisów. Twórcy cyfrowych aplikacji zostaną zobowiązani do wdrażania rozwiązań przeciwdziałających uzależnieniu oraz zapewnienia skutecznej weryfikacji wieku użytkowników. W sprawach międzynarodowych rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformowała, że Siergiej Ławrow może spotkać się z tureckim ministrem spraw zagranicznych podczas konferencji w Baku. Turecka dyplomacja prowadzi obecnie rozmowy z Kijowem oraz Moskwą w sprawie częściowego i tymczasowego zawieszenia broni na Morzu Czarnym, co ma służyć przeciwdziałaniu zagrożeniom dla żeglugi. Strona rosyjska uzależnia zaprzestanie ataków na ukraińską infrastrukturę od spełnienia określonych warunków, w tym zniesienia części sankcji. Jednocześnie Stany Zjednoczone proponują węższe porozumienie, które miałoby dotyczyć wyłącznie ochrony infrastruktury oraz swobody żeglugi. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy temperatury w granicach 11 do 14 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują 14 stopni. W okolicy panuje chłodniejsza aura z temperaturą 11 stopni oraz opadami deszczu. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi 12 stopni Celsjusza, przy czym w Rzeszowie odnotowujemy dość silny wiatr. W pozostałych regionach termometry wskazują 13 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1027 hektopaskali.

Po 15 w moje Radio 24 kolejna godzina waszych pozdrowień i dedykacji. Zadzwoń i nagraj się, wybierz też piosenkę 22 602 0068. Zapraszam.

słowa, twoja muzyka i antena stoi otworem. Dzwoń 22 602 0068 i wybierz piosenkę. Powtarzam, 22 602 0068. To jest moje Radio 24.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Macie czasem tak, że jak szyby są w kropelkach deszczu, wycieraczki chodzą na pełnym pierwszym biegu, to w środku jakoś tak przyjemnie i ciepło. Ja to nawet lubię takie popołudnia, kiedy nigdzie nie trzeba się spieszyć. Jeśli też już nigdzie nie musicie pędzić, to niech towarzyszy Wam muzyka w moje Radio 24.

Są takie dni, kiedy wszystko działa i są takie, kiedy nic nie działa i na pełnej wjeżdża nam prawo Murphy'ego. I wiesz co? To normalne. Nie trzeba być zawsze na 100%. Czasem wystarczy być i robić swoje. A my w tle dorzucimy coś, co to trochę jednak mimo wszystko wygładzi. To jest moje Radio 24.

codziennie o 21:00 w Moje Radio 24. Zapraszam Was serdecznie w muzyczną podróż przez historię kilku specjalnie dobranych piosenek, które mają coś do powiedzenia. Posłuchaj, może Cię zainteresujemy.

0: Z okazji 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka. The heart is a blue.

Urodziny, imieniny, a może po prostu nie ma żadnej okazji? 22 602 0068. Nagraj się i zamów piosenkę. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
1: Reklama.
5: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W Niemczech wprowadzono przejściowe przepisy mające na celu utrudnienie dostępu do mediów społecznościowych osobom poniżej 13 roku życia, z wyjątkiem platform, które zostaną specjalnie zweryfikowane. Dla młodzieży w wieku od 13 do 17 roku życia przewidziano dodatkowe ograniczenia w korzystaniu z tych serwisów. Twórcy cyfrowych aplikacji zostaną zobowiązani do wdrażania rozwiązań przeciwdziałających uzależnieniu oraz zapewnienia skutecznej weryfikacji wieku użytkowników. W sprawach międzynarodowych rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformowała, że Siergiej Ławrow może spotkać się z tureckim ministrem spraw zagranicznych podczas konferencji w Baku. Turecka dyplomacja prowadzi obecnie rozmowy z Kijowem oraz Moskwą w sprawie częściowego i tymczasowego zawieszenia broni na Morzu Czarnym, co ma służyć przeciwdziałaniu zagrożeniom dla żeglugi. Strona rosyjska uzależnia zaprzestanie ataków na ukraińską infrastrukturę od spełnienia określonych warunków, w tym zniesienia części sankcji. Jednocześnie Stany Zjednoczone proponują węższe porozumienie, które miałoby dotyczyć wyłącznie ochrony infrastruktury oraz swobody żeglugi. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski aktualna temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza. Warunki są suche w Szczecinie, Wrocławiu oraz Gorzowie. W pozostałych częściach kraju, w tym w Gdańsku, Warszawie i Suwałkach, występuje opad deszczu. Na południu Polski, w Krakowie, notujemy lekki deszcz, natomiast w Rzeszowie pada przy dość silnym wietrze. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1027 hektopaskali.

16, tak więc niektórzy będą już kończyć pracę, inni myślami to już w ogóle wyszli z pracy, a my postaramy się wam towarzyszyć w tych powrotach. Zapraszam serdecznie.

chcecie wiedzieć więcej o tym, co właśnie zagraliśmy, na naszych socjalach wrzucamy historię jednej piosenki w wersji wideo. Sprawdź, co kryje się za dźwiękiem. Szukaj nas @mojeradio24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie, trwa zamknięcie łącznicy południowej w kierunku Katowic. Pojazdy jadące do węzła Bielany Wrocławskie zostaną skierowane na jezdnię północną do węzła Kąty Wrocławskie. Kierowcom planującym wjazd na autostradę przez zamkniętą łącznicę zaleca się przejazdu do węzła Kostomłoty i kontynuowania jazdy w kierunku Wrocławia. Na drodze ekspresowej S3 między węzłem Wolin Zachód a węzłem Wolin Wschód ze względu na pracę przy ściekach zajęty jest pas szybki. Na drodze krajowej K66 na odcinku Brańsk-Bielsk-Podlaski z powodu ograniczonej skrajni na obiekcie mostowym obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe pytanie. W moje radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: nowe gramy. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Wszyscy mówią, zrób sobie detoks, odłóż telefon. Jasne, zróbmy to. Tylko kto wtedy sprawdzi, co u nas słychać na Facebooku? Dziś udaję, że nie widzę powiadomień, czuję się jak buntownik. A wy? Słuchajcie dalej. Tutaj przynajmniej nie trzeba klikać w like.

Dopada was małe popołudniowe przesilenie. Zegar pokazuje popołudnie, a powieki robią się jakoś takie dziwnie ciężkie. Nie, to nie jest brak kofeiny. To po prostu październik. Zamiast trzeciej kawy proponuję solidny zastrzyk rytmu w moje Radio 24.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Prezydent Karol Nawrocki podpisał 8 ustaw i odrzucił 3 projekty. Wśród zawetowanych aktów znalazły się propozycje dotyczące wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz nowelizacja kodeksu wyborczego, która przewidywała zmianę liczby posłów wybieranych z poszczególnych okręgów. W Warszawie doszło do interwencji strażaków i grup chemicznych przed budynkiem Sejmu. Służby zareagowały na informacje o rozlanej substancji nieznanego pochodzenia, jednak późniejsze oględziny potwierdziły, że był to jedynie olej spożywczy i nie stwierdzono żadnego zagrożenia. Równocześnie aktywiści organizacji Greenpeace zorganizowali protest przed siedzibą Koalicji Obywatelskiej. Protestujący domagali się ochrony lasów w 3. rocznicę wyborów parlamentarnych. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty wskazują na temperatury w granicach 11 do 15 stopni Celsjusza w różnych częściach kraju. Na północy, w Gdańsku, występuje opad deszczu, podczas gdy w Szczecinie jest sucho. W zachodniej Polsce, we Wrocławiu i Gorzowie, również panuje sucha pogoda przy słabym wietrze. Z kolei w Poznaniu, Warszawie i Krakowie odnotowujemy opady deszczu lub lekki deszcz przy umiarkowanym wietrze. Najniższa temperatura zarejestrowana została w Suwałkach i wynosi 11 stopni Celsjusza. W Rzeszów opadom towarzyszy dość silny wiatr. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1026 hektopaskali.

Czas powrotów po 17. Zbierajmy swoje zabawki z biur i urzędów. No i w drogę. Nie zapomnijcie tylko w swoim samochodzie ustawić moje Radio 24.

Stoicie w korku i patrzycie na czerwone światła stopu przed wami. Jedyna słuszna myśl na teraz, jak wrócę do domu, robię wielki kubek gorącej herbaty. Jeszcze chwilka cierpliwości, zaraz tam będziecie, a w międzyczasie podkręcamy radio.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach węzła Kraków-Bieżanów trwają prace związane z przebudową. Od 30 września 2026 roku od godziny 20 do 6 rano zamknięta jest łącznica Rzeszów, Nowa Huta. Wyznaczono objazd przez węzeł Kraków-Wieliczka. Od 1 października 2026 roku od godziny 6 wprowadzone zostaną zwężenia obu stron na łącznicach relacji Rzeszów, Nowa Huta oraz Katowice, Nowa Huta. Na drodze ekspresowej S8 na odcinku między węzłami Dybki i Nagoszewo prowadzone są roboty w kierunku Białegostoku, ruch odbywa się pasem lewym szybkim. Na autostradzie A4 na odcinku między węzłami Godzieszów i Bolesławiec w kierunku Jędrzychowic obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę ze względu na uszkodzone płyty betonowe. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Od 19 do 21 moje Radio 24 zabiera Was w podróż nad mazowieckimi miasteczkami i wioskami. Historie miejsca, ciekawostki, wydarzenia, to o czym nie piszą w gazetach. Zostań z nami, sprawdź, a może wybierzesz się na wycieczkę. Kto przeszłem, kto przełknął to.

Zauważyłeś, jak często jesteśmy zajęci, a jednocześnie zmęczeni. Robimy dużo, ale rzadko mamy moment, żeby się zatrzymać. I właśnie wtedy wchodzi muzyka. Nie rozwiązuje problemów, ale robi przestrzeń. A czasem to w zupełności wystarczy, żeby złapać oddech.

0: Kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie

0: po 23.
1: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
1: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Dzień dobry, oto najnowsze informacje. Wewnątrz Rosji pojawiają się głosy o narastającym sprzeciwie wobec trwającej wojny w Ukrainie. Aleksandra Prokopenko, dziennikarka pracująca przy Kremlu, wskazuje na rosnącą liczbę osób otwarcie krytykujących działania władz. Ekspertka ocenia, że trudna sytuacja gospodarcza oraz pogarszające się nastroje społeczne mogą stopniowo osłabiać dotychczasową pozycję reżimu Putina. Równocześnie wojskowi dowództwo alarmuje w sprawie stabilności regionu. Generałowie wskazują, że współpraca Stanów Zjednoczonych z Rosją w obszarze importu paliw może mieć większe znaczenie niż wsparcie udzielane bezpośrednio Ukrainie. Eksperci ostrzegają, że osłabienie pozycji kraju sąsiada stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski oraz całej Europy. Obecną sytuację Ukrainy określają jako dramatyczną, co wynika z ograniczenia amerykańskiej pomocy wywiadowczej oraz trwającej ofensywy sił rosyjskich. To były najważniejsze informacje.

Praca przy biurku potrafi zmęczyć bardziej niż fizyczna robota. Siedzisz, patrzysz w ekran, no niby nic wielkiego, a jednak energia spada. Dlatego dobrze mieć coś, co cię podtrzyma. A muzyka w moje Radio 24 potrafi działać lepiej niż kolejna kawa.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy ciśnienie 1026 hektopaskali. Temperatura w różnych regionach kraju waha się od 11 do 14 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie, w Szczecinie oraz Gorzowie, panuje sucha pogoda. W pozostałych częściach kraju, w tym w Warszawie, Poznaniu i Krakowie, występuje opad deszczu lub lekki deszcz.
1: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach węzła Kraków-Bieżanów trwają prace związane z przebudową. Od 30 września 2026 roku od godziny 20 do 6 rano zamknięta jest łącznica Rzeszów, Nowa Huta. Wyznaczono objazd przez węzeł Kraków-Wieliczka. Od 1 października 2026 roku od godziny 6 wprowadzone zostaną zwężenia obu stron na łącznicach relacji Rzeszów, Nowa Huta oraz Katowice, Nowa Huta. Na drodze ekspresowej S8 na odcinku między węzłami Dybki i Nagoszewo prowadzone są roboty w kierunku Białegostoku, ruch odbywa się pasem lewym szybkim. Na autostradzie A4 na odcinku między węzłami Godzieszów i Bolesławiec w kierunku Jędrzychowic obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę ze względu na uszkodzone płyty betonowe. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Spoglądam za okno i nie da się ukryć. Jesień nie bierze jeńców. Jeszcze chwilę temu nawet o 5:00 było całkiem jasno, a teraz słońce szybciej ewakuuje się za horyzont. Jeśli wracacie właśnie do domu, spokojnej drogi i włączcie światła, bo szybko robi się szaro.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto najnowsze informacje. Wewnątrz Rosji pojawiają się głosy o narastającym sprzeciwie wobec trwającej wojny w Ukrainie. Aleksandra Prokopenko, dziennikarka pracująca przy Kremlu, wskazuje na rosnącą liczbę osób otwarcie krytykujących działania władz. Ekspertka ocenia, że trudna sytuacja gospodarcza oraz pogarszające się nastroje społeczne mogą stopniowo osłabiać dotychczasową pozycję reżimu Putina. Równocześnie wojskowi dowództwo alarmuje w sprawie stabilności regionu. Generałowie wskazują, że współpraca Stanów Zjednoczonych z Rosją w obszarze importu paliw może mieć większe znaczenie niż wsparcie udzielane bezpośrednio Ukrainie. Eksperci ostrzegają, że osłabienie pozycji kraju sąsiada stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski oraz całej Europy. Obecną sytuację Ukrainy określają jako dramatyczną, co wynika z ograniczenia amerykańskiej pomocy wywiadowczej oraz trwającej ofensywy sił rosyjskich. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy ciśnienie 1026 hektopaskali. Temperatura w różnych regionach kraju waha się od 11 do 14 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie, w Szczecinie oraz Gorzowie, panuje sucha pogoda. W pozostałych częściach kraju, w tym w Warszawie, Poznaniu i Krakowie, występuje opad deszczu lub lekki deszcz.

24. Minęła 7 po południu, zatem czas odpalić naszą latającą maszynę i zabrać Was w podróż nad mazowieckimi miasteczkami, wioseczkami oraz całkiem dużymi, no prawie już metropoliami. Zapraszam!

0: ma zawsze w dwie minuty.
1: Lecimy dalej na południe wzdłuż leniwego nurtu Wisły. Tam, gdzie rzeka rozlewa się szeroko, jakby sama chciała zwolnić i oddać hołd ziemi nasiąkniętej historią. Przed nami Magnuszew. Z góry wygląda jak sielankowa osada wciśnięta między zielone lasy a błękit wody. Ale to tylko pozory dzisiejszego spokoju. Patrzymy na miejsce, które w 1944 roku było piekłem na ziemi. Tutaj zaczynał się słynny przyczółek magnuszewski. Skrawek lądu, o który walczono z furią godną największych bitew tej wojny. Gdy obniżamy lot nad centrum, dostrzegamy bryłę kościoła świętego Jana Chrzciciela. Jego mury to niemal niemi świadkowie, wzniesione po wojnie na fundamentach świątyni zrównanej z ziemią. W Magnuszewie prawie nic nie jest stare, bo w sierpniu 1944 roku nie ocalał tu niemal żaden dom. Przesuwamy obiektyw ku skansenowi bojowemu w Mniszewie. Z lotu ptaka lufy armat i sylwetki czołgów wyglądają jak porzucone zabawki, ale to one przypominają o cenie, jaką zapłacono za ten brzeg rzeki. Widzimy wzgórza pocięte liniami okopów, blizny, które natura wciąż nie zdołała w pełni zagoić. Magnuszew to jednak nie tylko wojenna pożoga, to także królewskie dziedzictwo. Mało kto pamięta, że od XIV wieku był dumnym miastem, tętniącym życiem handlowym nad Wisłą. Prawa miejskie tracił i odzyskiwał, ale jego charakter przetrwał. Kamera skręca nad Dolinę Radomki, która tuż obok kończy swój bieg. Tu krajobraz staje się czystą poezją. Dzika rzeka, meandry, wyspy na Wiśle. To raj dla natury, która odzyskała tę ziemię po latach huku armat. Magnuszew otaczają sady i pola. Z tej perspektywy widać kontrast. Czerń żyznej ziemi, która kiedyś przyjmowała stal, a dziś rodzi owoce. Magnuszew uczy pokory wobec czasu. Pokazuje, że tam, gdzie wczoraj był pył i zgliszcza, dziś szumią liście i panuje cisza. Magnuszew, bastion pamięci, który przetrwał wszystko. Mazowiecka brama do krainy Wisły.
0: Mazowsze? W dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Dobrze? W 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą sady warki i zanurzamy się w głęboką zieleń, która szczelnie otula grabów nad Pilicą. Z góry wygląda jak spokojna przystań, ale jego historia to gotowy scenariusz na dramat wojenny. Najpierw przyciąga wzrok kościół Świętej Trójcy, dumnie górujący nad okolicą. To już 3. świątynia w tym miejscu. Poprzednie obracały się w Perzynę, ostatnia podczas krwawych walk na przyczółku warecko-magnuszewskim. Grabów był wtedy ziemią niczyją, miejscem, w którym niebo i ziemia stanęły w ogniu. Miejscowość została zniszczona niemal w 100%. Patrząc z lotu ptaka na dzisiejszy układ zabudowy, trudno w to uwierzyć. To tutaj krzyżowały się ważne trakty, a handel kwitł pod okiem możnych rodów. Dziś o dawnej miejskości przypomina zwarta zabudowa wokół centrum, choć Grabów oficjalnie pozostaje wsią. Jedną z tych, które zapłaciły najwyższą cenę za swoje strategiczne położenie. Kamera przesuwa się nad stacją kolejową ukrytą w lesie. To tędy przebiega linia Warszawa-Kraków. Kiedyś dawała impuls do rozwoju, a w czasie wojny była niemym świadkiem transportów i walk. Tuż obok rozciąga się zielone morze Puszczy Stromeckiej. Z góry widać, jak natura powoli odzyskuje tereny, na których niegdyś tętniło życie. Grabów nad Pilicą to miejsce dla tych, którzy szukają ciszy podszytej echem historii. To tutaj, między nowoczesną szkołą a odrestaurowanym kościołem, widać najlepiej, jak mazowiecka wieś potrafi podnieść się z popiołów i znów stać się bezpiecznym schronieniem w cieniu wielkiej puszczy.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą puszczańskie ostępy i kierujemy obiektyw na zachód ku dolinie jednej z najczystszych rzek Mazowsza. Pod nami rozciągają się Białobrzegi, miasto, które swoją nazwę i charakter zawdzięcza białym, piaszczystym brzegom leniwie meandrującej Pilicy. Z lotu ptaka rzeka wygląda jak srebrzysta wstęga, która z niezwykłą swobodą rzeźbi krajobraz, tworząc liczne zakola, starorzecza i piaszczyste łachy. To właśnie tam ta wodna arteria od wieków wyznacza rytm życia mieszkańców i przyciąga letników spragnionych odpoczynku. W centrum kadru dominuje żelbetowa konstrukcja, historyczny most nad Pilicą. Z góry jego regularne łuki przecinające błękit wody przypominają precyzyjny rysunek inżynierski. To ikona miasta i w chwili powstania jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce, stanowiący ważne ogniwo na trasie łączącej Warszawę z południem kraju. Tuż obok wzrok przyciąga strzelista sylwetka kościoła Świętej Trójcy. Jego neogotycka bryła, otoczona starannie utrzymaną zielenią, jest wyraźnym punktem orientacyjnym w niskiej zabudowie miasteczka. Białobrzegi to przede wszystkim przestrzeń rekreacji. Z góry widzimy rozległe tereny nadpilickie, gdzie nowoczesna infrastruktura turystyczna, place zabaw, ścieżki rowerowe i strefy wypoczynku harmonijnie współgra z dziką naturą. Na tafli wody pojawiają się kolorowe punkty, kajakarze, dla których Białobrzegi są jednym z ważniejszych przystanków na mapie wodnych przygód. Białobrzegi to miejsce, gdzie nowoczesność nie próbuje zdominować natury. Z jednej strony ważny węzeł komunikacyjny i rozwijające się miasto, z drugiej kojący szum rzeki i zapach sosnowych lasów otaczających dolinę Pilicy.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zmierzamy na północ, tam gdzie mazowiecka równina zamienia się w największy sad Europy. Pod nami rozpościera się Grójec, miasto, które od stuleci żyje w rytmie kwitnących jabłoni i dojrzewających owoców. Z góry granica między zabudową a naturą niemal się zaciera. Czerwień dachów płynnie przechodzi w nieskończone rzędy drzew. Wiosną pokrywają okolice białym kwiatem, a jesienią dojrzewają w odcieniach czerwieni i złota. W centrum panoramy uwagę przyciąga rynek z klasycystycznym ratuszem. To serce historycznego układu miasta, stąd rozchodzą się ulice pamiętające czasy, gdy Grójec był ważnym ośrodkiem handlu i rzemiosła. Tuż obok góruje bryła kościoła świętego Mikołaja. Jego wieża niczym strażnik dominuje nad niską zabudową i przypomina o średniowiecznej historii tego miejsca. Ale prawdziwą skalę tego krajobrazu widać dopiero z lotu ptaka. Sady ciągną się aż po horyzont, tworząc niemal matematyczny układ. To ogromna zielona mozaika, przerywana błękitem zbiorników wodnych i wstęgami dróg, którymi każdego dnia ruszają w świat transporty jabłek grójeckich. Z góry widać też nowoczesne oblicze regionu, ogromne chłodnie, centra logistyczne, które pokazują, jak tradycja sadownicza przerodziła się w nowoczesną gałąź gospodarki. Grójec to miasto dwóch światów. Z jednej strony historia i spokojny rytm mazowieckiego miasteczka, z drugiej potęga natury i pracy ludzkich rąk, które stworzyły krajobraz jedyny w swoim rodzaju.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy na południowy zachód Mazowsza, do miejsca, gdzie historia ma zupełnie inny rytm. Pod nami Radziejowice, dawna wieś szlachecka, której dzieje sięgają co najmniej XVI wieku. Przez stulecia tutejsze dobra należały do rodu Radziejowskich. Później przechodziły w ręce kolejnych właścicieli, aż trafiły do rodziny Krasińskich. Z góry widać, że to miejsce rozwijało się inaczej niż położone obok miasta przemysłowe. Nie wokół fabryk, ale wokół rezydencji i krajobrazu. W centrum tej przestrzeni znajduje się zespół pałacowo-parkowy. Klasycystyczny pałac otoczony zielenią do dziś zachował swój spokojny, reprezentacyjny charakter. Tuż obok stoi neogotycki zameczek oraz inne zabudowania tworzące spójną całość. Dworek, domek szwajcarski, dawna kuźnia i park ze stawem układają się w przemyślaną kompozycję. Nieco dalej wznosi się klasycystyczny kościół świętego Kazimierza, zaprojektowany przez Jakuba Kubickiego. Towarzyszą mu zabudowania parafialne, wpisujące się w ten sam spokojny porządek architektoniczny. Radziejowice to jednak nie tylko budynki, to także krajobraz, który przez wieki był świadomie kształtowany. Przez wieś przebiegają zabytkowe aleje lipowe, uznane dziś za pomnik przyrody. Według podań niektóre z tych drzew pamiętają czasy sprzed potopu szwedzkiego. To miejsce często pojawiało się również na ekranie. W Radziejowicach kręcono sceny do filmów takich jak Lalka, Pan Tadeusz czy Znachor. I to nie przypadek. Radziejowice mają w sobie coś, co trudno uchwycić jednym zdaniem. Spokój, przestrzeń, światło, które sprawiają, że czas płynie tu inaczej.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Zachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Dzień dobry, oto najnowsze informacje. Wewnątrz Rosji pojawiają się głosy o narastającym sprzeciwie wobec trwającej wojny w Ukrainie. Aleksandra Prokopenko, dziennikarka pracująca przy Kremlu, wskazuje na rosnącą liczbę osób otwarcie krytykujących działania władz. Ekspertka ocenia, że trudna sytuacja gospodarcza oraz pogarszające się nastroje społeczne mogą stopniowo osłabiać dotychczasową pozycję reżimu Putina. Równocześnie wojskowi dowództwo alarmuje w sprawie stabilności regionu. Generałowie wskazują, że współpraca Stanów Zjednoczonych z Rosją w obszarze importu paliw może mieć większe znaczenie niż wsparcie udzielane bezpośrednio Ukrainie. Eksperci ostrzegają, że osłabienie pozycji kraju sąsiada stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski oraz całej Europy. Obecną sytuację Ukrainy określają jako dramatyczną, co wynika z ograniczenia amerykańskiej pomocy wywiadowczej oraz trwającej ofensywy sił rosyjskich. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty meteorologiczne dla Polski. Na północy kraju, w Gdańsku, temperatura wynosi 11 stopni Celsjusza przy opadach deszczu, natomiast w Szczecinie termometry wskazują 13 stopni i suchą aurę. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Gorzu, odnotowujemy 13 stopni Celsjusza. Warszawa może liczyć na temperaturę 12 stopni przy deszczu. Na południu i wschodnim rejonie Polski temperatury wahają się między 10 a 11 stopniami. W Krakowie i Rzeszowie występuje opad. Natomiast we Wrocławiu panuje sucha pogoda.

0: w 2 minuty.
1: Są miejsca, których w pełni nie widać z lotu ptaka, a jednak ich znaczenie wykracza daleko poza to, co możemy zobaczyć. Pod nami okolice Świerka, niedaleko od Focka. To właśnie tutaj znajduje się jedno z najważniejszych centrów naukowych w Polsce. Historia tego miejsca sięga lat 50. XX wieku, kiedy rozpoczęto tu rozwój polskich badań jądrowych. Przez dekady powstawały kolejne instytuty, które dziś tworzą Narodowe Centrum Badań Jądrowych. To jedno z największych centrów badawczych w Europie Środkowej, gdzie prowadzi się zarówno badania podstawowe, jak i projekty o bardzo praktycznym znaczeniu. W samym sercu ośrodka znajduje się reaktor badawczy Maria. Uruchomiony w 1974 roku, pozostaje do dziś jedynym działającym reaktorem jądrowym w Polsce. To jednak nie elektrownia. To narzędzie naukowe. W jego wnętrzu powstają radioizotopy wykorzystywane w medycynie do diagnostyki i leczenia chorób, w tym nowotworów. Dzięki pracy ośrodka Polatom polskie technologie trafiają do szpitali i laboratoriów na całym świecie. To właśnie tutaj nauka spotyka się z codziennym życiem, często niewidocznie, ale bardzo realnie. W Świerku prowadzi się także badania nad nowymi materiałami, bezpieczeństwem jądrowym i zastosowaniami promieniowania w przemyśle i ochronie środowiska. To miejsce rozwija się również technologicznie. Powstają tu nowoczesne centra obliczeniowe i infrastruktura naukowa wspierająca pracę badaczy. Mimo swojego znaczenia, ośrodek pozostaje miejscem zamkniętym i chronionym, ale jednocześnie co roku odwiedzają go tysiące osób, które chcą zobaczyć, jak wygląda współczesna nauka. Świerk to miejsce, które działa dziś inaczej niż wszystko wokół, bez dymu, bez hałasu i bez spektakularnych obrazów. Ale jednak to właśnie tutaj powstają rozwiązania, które ratują zdrowie i życie. To przypomnienie, że atom to nie tylko energia, to także wiedza, technologia i odpowiedzialność.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kierujemy się na zachód Mazowsza, do miasta, które powstało z przemysłu. Przed nami Żyrardów. Miejsce, gdzie historia zaczęła się od lnu i od jednego nazwiska. Nazwa miasta pochodzi od Filipa de Girarda, wynalazcy maszyn do mechanicznego przędzenia lnu, które napędzały rozwój tutejszych zakładów. To właśnie tutaj, w XIX wieku, powstała jedna z najważniejszych osad fabrycznych w tej części Europy. Żyrardów nie rozwijał się wokół rynku, ale wokół fabryki. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Regularny układ ulic, ceglane budynki i charakterystyczna zabudowa robotnicza tworzą spójną całość, która przetrwała do dziś niemal w całości. To nie jest przypadkowe miasto. To zaprojektowany organizm podporządkowany pracy, rytmowi zmian i życiu tysięcy robotników. Ale historia Żyrardowa to nie tylko rozwój przemysłu. To także bunt i walka o godność. W 1883 roku wybuchł tu jeden z pierwszych strajków robotniczych na ziemiach polskich. Protest wywołany obniżką płac zakończył się starciami z wojskiem. Padły strzały, zginęli ludzie. Z biegiem lat miasto rosło i nabierało znaczenia. W 1916 roku Żyrardów otrzymał prawa miejskie. Podczas II wojny światowej działało tu podziemie, a okupacja przyniosła kolejne ofiary i represje. Po wojnie przemysł nadal kształtował to miejsce. Rozbudowywano zakłady i powstawały nowe fabryki, całe dzielnice. Dziś Żyrardów pokazuje inne oblicze. Dawne hale fabryczne sąsiadują z nowoczesnymi inwestycjami. Historia przemysłu spotyka się tu z nowym życiem miasta. W centrum uwagę przyciąga kościół Matki Bożej Pocieszenia z wyjątkowymi witrażami autorstwa Józefa Mehofera. Tuż obok rozciąga się jedna z najlepiej zachowanych osad fabrycznych w Europie. Żyrardów to miasto, które nie powstało przypadkiem. Zostało zaprojektowane, zbudowane i przeżyło własną historię przemysłu. Dziś widać ją w każdej cegle, każdej ulicy i w układzie, którego nie da się pomylić z żadnym innym miejscem na Mazowszu.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południowy zachód Mazowsza, do miasta o długiej i nieoczywistej historii. Przed nami Mszczonów, miejsce, którego początki sięgają średniowiecza. Pierwsze wzmianki pojawiają się już w XIII wieku, a prawa miejskie nadano tu co najmniej w XIV stuleciu. Przez wieki był to ośrodek królewski, należący do korony Królestwa Polskiego. Z góry widać spokojny układ niewielkiego miasta z rynkiem i niską zabudową. Na pierwszy rzut oka to jedno z wielu mazowieckich miasteczek, ale historia tego miejsca ma znacznie trudniejsze momenty. We wrześniu 1939 roku Mszczonów został zbombardowany. Wkrótce potem doszło tu do kontrataku polskich oddziałów, który zakończył się zwycięstwem nad wojskami niemieckimi. Jeszcze tego samego dnia miasto zostało ponownie zajęte. W odwecie Niemcy spalili większość zabudowy i dokonali egzekucji mieszkańców. Zniszczeniu uległo około 80% miasta. Po wojnie Mszczonów odbudowano i stopniowo nadawano mu nową funkcję. Powstały zakłady przemysłowe, w tym produkcja keramzytu, materiału wykorzystywanego w budownictwie. Dziś jednak miasto kojarzy się przede wszystkim z czymś zupełnie innym, z energią ukrytą głęboko pod ziemią. W 2008 roku otwarto tu kompleks basenów geotermalnych, wykorzystujących naturalne źródła ciepła. To właśnie one nadały Mszczonowowi nowe znaczenie na mapie regionu. Kilka lat później powstało tu także miejsce wyjątkowe nawet w skali świata – Deep Spot, najgłębszy basen nurkowy sięgający ponad 45 metrów. To zupełnie inny wymiar przestrzeni, ukryty pod powierzchnią niewielkiego miasta. Mszczonów to miejsce kontrastów. Z jednej strony spokojna historia mazowieckiego miasteczka, z drugiej nowoczesne wykorzystanie sił natury i odważne projekty, które przyciągają ludzi z całego świata.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kierujemy się teraz tam, gdzie rolniczy krajobraz spotyka się z historią zapisaną w mazowieckiej ziemi. Przed nami Głowaczów. Miejscowość, która od 1 stycznia 2024 roku ponownie nosi prawa miejskie. Z lotu ptaka widać wyraźnie regularny układ centrum z kościołem świętego Wawrzyńca w samym jego sercu. Wieża świątyni góruje nad okolicą niczym strażnik pamięci. Historia Głowaczowa sięga XV wieku. Podczas II wojny światowej miejscowość została niemal całkowicie zniszczona, lecz po wojnie odrodziła się z ruin. Dziś widać to w uporządkowanej zabudowie i nowych przestrzeniach publicznych, które przywracają jej miejski charakter. Lecąc nieco dalej na wschód, krajobraz zaczyna opowiadać zupełnie inną historię. To właśnie tutaj znajdują się Studzianki Pancerne, miejsce jednej z największych bitew pancernych na froncie wschodnim 1944 roku. W sierpniu tamtego roku ziemia zadrżała pod gąsienicami setek czołgów. Walczyła tu m.in. pierwsza warszawska brygada pancerna imienia bohaterów Westerplatte, której żołnierze przeszli do legendy, również tej filmowej, znanej z serialu Czterej Pancerni i Pies. Dziś pomnik czołg i Izba Pamięci przypominają o dniach, gdy spokojne mazowieckie pola stały się areną jednej z największych pancernych bitew tej części Europy. Głowaczów jest więc miejscem kontrastów między spokojem mazowieckiej wsi a echem wielkiej historii. To miasto, które po latach powróciło na mapę, silniejsze doświadczeniem przeszłości.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad Jastrzębie, miejsce, które z wysokości układa się w spokojne przejście między mazowiecką wsią a pulsującą bliskością Radomia. Z tej perspektywy teren tworzy miękką mozaikę pól i zabudowań, przeciętą arterią, która od lat wyznacza rytm lokalnego życia. Patrząc w dół, widać wyraźnie, że współczesność nie wyparła tu przeszłości, raczej nauczyła się z nią współistnieć. Dawny układ łanowy wciąż jest czytelny, a nowa zabudowa nie próbuje go zagłuszyć. To nieprzypadkowy zbiór domów, tylko przestrzeń z własnym porządkiem i pamięcią. Obniżamy lot nad centrum. Uwagę przyciąga zestawienie starego kościoła z nową świątynią. Jakby dwa pokolenia stanęły obok siebie, bez potrzeby rywalizacji. Nieco dalej, niemal niewidoczna z drogi, a doskonale widoczna z powietrza, trwa kapliczka świętego Jana Nepomucena z 1892 roku. Cichy świadek czasu, który nie musi już niczego udowadniać. Lecąc dalej, śledzimy linię miec i śródpolnych dróg. To z tej wysokości najlepiej widać, że przyroda wciąż rozdaje tu karty. Jastrzębia z lotu ptaka to lekcja umiaru, jak budować swoje miejsce, nie niszcząc tego, co było wcześniej. Jastrzębia, nowoczesność tuż obok Radomia. Mazowsze, gdzie historia nie znika, tylko idzie dalej.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Zagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Moje Radio 24.
7: Minęła 21. W Moje Radio 24 pora na historię.

0: Historia jednej piosenki.
1: Dzisiaj klasyk, Perfect i ich manifest pokolenia. Chcemy być sobą. Utwór ukazał się w 1981 roku na debiutanckiej płycie zespołu, która momentalnie stała się symbolem buntu i szczerości w polskim roku. Tekst napisał Bogdan Olewicz, a muzykę, jak zwykle, Zbigniew Hołdys. To był krzyk pokolenia, które miało dość udawania i grania cudzych ról. Słowa chcemy być sobą nabrały wtedy znacznie głębszego niż dziś znaczenia. Były hasłem sprzeciwu wobec systemu, szarzyzny i kontroli. Na koncertach publiczność dopisywała własną wersję refrenu. Chcemy bić ZOMO wreszcie, a zespół, jak wspominał Hołdys w wywiadach, niewiele mógł na to poradzić. Po prostu fala emocji była zbyt silna. Dziś ten utwór brzmi jak pytanie, czy jeszcze potrafimy być sobą? Naprawdę. Bez filtrów, lajków i pozowania? Bo może właśnie o to chodziło od początku. Przed wami Perfect. Chcemy być sobą.

0: Historia jednej piosenki.
1: Ich troje to zjawisko o statucie narodowego guilty pleasure. Nikt nie słuchał, a każdy znał. I w 2001 roku, gdy na albumie Ad 4 pojawiło się Wypijmy za to, Polska powiedziała: dobra, trudno, śpiewamy. Autorem piosenki nie był Wiśniewski, a Peter Plate, połowa niemieckiego duetu Rosenstolz, lubianego i szanowanego w Berlinie na długo przed tym, zanim wymyśliliśmy fryzurę Wiśniewskiego w kolorze dokładnie nie wiadomo co to jest, ale świeci. Tekst Wiśni, szczery, nieowijany, bez filtra. Krytycy wieszali psy za promowanie hedonizmu, papierosa tuż po i szampana tuż przed. Ale fani wiedzieli swoje. Ten numer był prawdziwy w czasach, gdy MTV, Bravo i telefonia Idea robiły z dorastania roller coaster w 8 bitach. A nie była to piosenka o stylu życia, to był styl przeżywania życia, kiedy pierwszy SMS kocham, zapisany w Nokii 3030, miał rangę przysięgi małżeńskiej, a strzałka do Ani czy Piotrusia była romantycznym akcentem najwyższej próby. A więc zamknij oczy, jesteś znowu na trzepaku, trochę za wcześnie po piwie, trochę za poważnie w emocjach. W moje Radio 24 ich troje, wypijmy za to.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są piosenki o trunkach, a są piosenki o człowieku, który próbował w nich utopić własne demony. Whisky, napisane przez Ryszarda Riddla i skomponowane przez Adama Otrębę, to niby historia fikcyjnego Billego, imprezowego rozbitka marzącego o ucieczce z życia na kacu. Tyle, że każdy, kto choć raz wsłuchał się w Riddla naprawdę, zrozumiał. Billy to nie postać, Billy to lustro. Riddle nigdy nie udawał, że prowadzi wojnę z czymś mniejszym niż całe piekło uzależnienia. Dlatego Whisky nie jest piosenką o piciu. Jest o tęsknocie za normalnością, której bohater nigdy nie mógł dosięgnąć. O marzeniu, że kiedyś uda się założyć rodzinę, być jak wszyscy i odłożyć gitarę i przyzwyczajenie do bycia outsiderem. W wersjach granych przy ognisku refren stawał się żartem, ale dla tych, którzy znali Riddla bliżej, był modlitwą. Smutną, prawdziwą i nie do podrobienia. Tak, będzie gitara, będą komary, będą fałsze i próby trafienia w tonację. A za każdą z nich stoi chłopak, który tylko chciał być kochany trochę bardziej niż jego własne słabości. W mojej Radio 24 Whisky Jam.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz?
2: Moje Radio 24.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie piosenki, które nie wchodzą z hukiem, tylko siadają sobie spokojnie obok ciebie. Nie jesteś sama, to owoc spotkania dwóch gigantów. Muzykę napisał Seweryn Krajewski, ale przeszywające słowa wyszły spod pióra Agnieszki Osieckiej. Utwór powstał do filmu Marka Piwowskiego Uprowadzenie Agaty, historii o miłości, która nie pyta o zgodę świata. Fortepian i głos, który brzmi jak intymna rozmowa. Osiecka napisała ten tekst jako swoisty list otuchy, a Krajewski ubrał go w melodię, która stała się piosenką, obietnicą. W radiu nocą brzmiała i brzmi najlepiej, jakby była zagrana specjalnie dla tego jednego słuchacza, który akurat teraz potrzebuje wsparcia. Zgaśmy na chwilę światło, posłuchajcie, co Agnieszka chciałaby dzisiaj wam powiedzieć.

0: szczęśliwe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w moje radio 24.
2: Ja nie mam telefonu.
3: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
2: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
1: Twój głos w moje radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
4: Nagraj swoje pozdrowienia
1: i wybierz piosenkę z dedykacją.
4: 22 602 0068.
5: Twój głos.
6: Twoja muzyka.
5: Moje radio 24.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

0: do. Now you do.
1: To jest moje Radio 24.

0: Nowe Granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe Radio.
1: W moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne? Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
2: Przyda się.
3: Przyda się.
2: Konieczne jest wszystkiego spróbować.
4: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.